soma na ayeyie nyom enhye mu tachire masoma na mani nye ewade nye niam akese mama ene mapa ne mapa akese akese ewo yesu